R la na huyu donoji Narcisse ngai tatila Isaka tatila bla ndoyum nduba majikon tetr si wedar sin le singi la jisiri singi musinini bedege nda nanjili mayongo departement gumula tri la jisiri ndo tuju ndo kuchimburande rigode le konande ashta ndoyam kudondo dogre jinenjole na juwe tetr si wedar eglise baptiste farsha ma église ibou dou ngénu ci ci de thierry majitan nyanke maji claire honorine souyeke dantar debora virginie debora jobata ki je lay singi la ci cede de jala kare o bato dici karakaramba maide sene nanto amen.